0: Kiss FM.
1: Uracyateze amatwi Kiss FM, ubu ni saa yine irenzeho iminota 11, nitwa Antoinette Niyongira, ndaje kugira ngo dukomezanye kugeza mu kanya saa 8, ariko reka duhite duhera ahangaha.

0: Kiss FM.
1: Kiss FM niyo giteza amatwi hanyuma niba uje aka kanya umva ni karibu cyane. Njye nitwa Antoinette niyo ngira turi kumwe kugeza saa munani. Umuntu witwa Leah nagerageje kumutumikira ariko umukunzi we yese adukupati ifuje kutubwira ibyo twari tumubajije ashobora kuba buriya atifuzaga kubivugaho. Rero surprise call tuzakomeza ku munsi w'ejo mu mwanya uri imbere turasa no kwinjira no muri Kiss FM Takeover.
0: Kiss FM.